kere assembly su ruma yago a wila e fuje a lur tengu lulpe kere jo longo mio balo atel program ya jo genu bere fande a eta ku jok no kia mea pat CPS hotel yu over won kome jok danu kelu na machimerti nota pira bora boro a deka rion not kere puyun chien moris na machimerti nota pira bong wena mwen a picha bong wena chel a deka